wasinja tuna kwa mene semareula akiricha kaneho na hono yo mwana wenyu omwana obulume kundu dume kabambi ndani ya madume hani mama muma mwalende akanu mulenge waye akaba nikichitulu ngana muhe kukumoto akabwatino omulenge ona makwa mao no nde mwalende nae kutia nae kana bwatino omulenge yo amalangirikano okubando abakakana no lubula abokochine mbecho moto ntino kobe nabechi trukalwe trukalwa eka etwa berebe kola tukatu tukahika kono kombe twa berebe kola twa berela bomo embere shabakara tukairo tukairo tukaiwa ticha nerebia tulie etwangana sosa abando bale neretondek naho abato tukuma nimero ni 09 94

nabe ninga narondere subeka na bihikohoka ukenyirushe ne chisomeko ewanyirondera na veriatu utitashambalu chimbulu.